kila mwe. Ah, Yesu mojanuo. Wasombo mami tie. Mese abatu me huwe. Awuhro me kila mwe. Oh, Yesu mojanuo.